wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinat

górze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów, rząd szykuje zmiany. Katarzyna Niewiadoma na podium Tour de France zajęła drugie miejsce. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Projekt zakłada dodatkowe kary, jeśli ktoś nie odbiera urzędowej korespondencji, czy nie odpowiada na pisma Inspekcji Transportu Drogowego. Nowością jest też tak zwane zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia. Będzie wysyłane do właściciela auta. Brak odpowiedzi ma oznaczać opłatę administracyjną, wiele wyższą niż sam mandat karny. Projekt zakłada też korektę pomiaru prędkości. Wartości zmierzonej przez fotoradar czy odcinkowy pomiar odejmowane będzie 5 km na godzinę, a na drogach ekspresowych i autostradach 6 km na godzinę. To oznacza, że jeśli fotoradar zarejestruje na przykład na drodze ekspresowej prędkość auta 125 km na godzinę, to po odliczeniu korekty mandatu nie będzie. Wracają upały. Na termometrach dziś w większości kraju do 33 stopni i alerty głównie pierwszego stopnia nie dotyczą tylko północy kraju, Podhala i Bieszczad. Najcieplej ma być w województwie lubuskim, na północy zachodniopomorskiego i południu dolnośląskiego. Tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Katarzyna Niewiadoma Fini dała z siebie wszystko na Tour de France, ale holenderka Demi Vollering była za mocna i ostatecznie to ona zwyciężyła wczorajszy ostatni etap i zarazem cały wyścig, a Polka zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, co i tak jest ogromnym sukcesem. Dla Vollering oraz naszej kolarki to piąte podium z rzędu w słynnym wyścigu. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i błękitny patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w sieci, czy nie ciągnie ze sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku, mówi Konrad Wrzeciąkowski.
2: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek z napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
1: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w sieć rybacką. Po 150 latach książka wróciła do biblioteki. To historia z Australii, gdzie oprawioną w płótno książkę Zabytki, a ten znaleziono w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najpogodniej będzie dziś na południowym wschodzie, gdzie indziej więcej chmur i przelotne deszcze, czasem burze. Najsilniejsze burze synoptycy prognozują od późnego popołudnia w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Poniedziałek bardzo ciepły, na ogół od 30 do 33 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
3: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.
5: Jesteśmy w poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia. Niby najgorszy, niby ciężki, ale obiecujemy, że z nami będzie wyjątkowo przyjemny.
6: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, witamy i zaczynamy ten cudowny poniedziałkowy poranek.
5: Zagramy dla Was mnóstwo doskonałej muzyki, sprawdzimy najciekawsze newsy z miasta i regionu i nakręcimy świetny klimat od samego świtu.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Już teraz zaglądamy sobie w poniedziałkowy kalendarz. Imieniny obchodzą Borys, Wawrzyniec oraz Bogdan i Amadeusz, więc wysyłamy głośną paczkę z pozdrowieniami w cały nasz region.
1: A w świętach nietypowych rządzi dziś Światowy Dzień Lwa oraz Dzień Przewodników i Ratowników Górskich.
0: No także słowa uznania dla wszystkich ratowników za ich trudną pracę, a całej reszcie życzymy lwiej odwagi na ten startujący dzień.
1: Podkręćcie radio i lecimy z tym poniedziałkiem.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664 121 828.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
4: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.
3: Polsku.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: No mówi się, że sztuka jest bezcenna, chociaż niektóre dzieła mają naprawdę bardzo konkretną cenę.
1: I to jaką? Portret Marilyn Monroe autorstwa Andy'ego Warhola został sprzedany za ponad 195 milionów dolarów.
0: No licytacja trwała zaledwie 4 minuty, a obraz wskoczył na pierwsze miejsce w rankingu najdroższych dzieł XX wieku sprzedanych na aukcji.
1: Warhol pokonał m.in. Picassa, którego obraz wcześniej kosztował ponad 179 milionów dolarów.
0: Ciekawe, czy po takiej cenie właściciel wiesza ten obraz na ścianie, czy raczej patrzy na niego przez szybę pancerną z ochroniarzem obok.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
2: To było ogłoszenie płatne.
6: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: O krok od tragedii w Łomży sąsiedzi uratowali 4-latkę. W Gliwicach areszt dla rolnika, który zaorał asfalt. Będziemy też na próbie defilady w Warszawie. Marcin Krzemiński. Chwilę grozy w Łomży na Podlasiu. 4-letnia dziewczynka spadła z balkonu na 5 piętrze. Jej życie uratowali sąsiedzi. Policja otrzymała zgłoszenie o dziecku, które wisi po zewnętrznej stronie barierki na balkonie jednego z bloków. Chwilę później spadło, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
2: Jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
1: Gdy na miejsce dotarła karetka, 4-latka była przytomna. Razem ze swoją matką została przewieziona do szpitala. Policja ustaliła, że podczas niebezpiecznej sytuacji matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało u niej 0,7 promila alkoholu. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Drogowcy oszacowali straty na 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że cała droga należy do miasta. 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano wczoraj na aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę, 160 tysięcy euro, osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Nabyli je kupcy m.in. z Belgii, Iraku, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy też Szwecji. 6 węzłów na dolnośląskim odcinku A4 idzie do remontu. Stan nawierzchni się pogarsza, a nadal nie ma daty startu wyczekiwanej przebudowy całej autostrady. Stąd przetarg drogowców na pilne remonty węzłów w najgorszym stanie, których nawierzchnia jest po prostu spękana.
3: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
1: Wylicza Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy dolnośląski odcinek A4 powiększy się o pas awaryjny i 3 pasy w każdym kierunku, nie wiadomo. Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyżowej w perspektywie najbliższych 5 lat. To był głośny niedzielny poranek w Warszawie. Wczoraj o świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która zaplanowana jest na 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, to nie zabrakło widzów.
4: To było wcześniej wstać, natomiast było warto.
5: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
6: Od oddziały Smolcic!
1: Święto Wojska Polskiego, do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35. Na Zatoce Gdańskiej przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najpogodniej i sucho na południowym wschodzie. Poza tym spodziewajcie się chmur i deszczu oraz burz miejscami z gradem. Gorąco. Na ogół od 30 do 33 stopni, ale chłodniej na północy. Tam miejscami od 22 do 24.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Do zwycięstwa zabrakło minuty i 18 sekund. Katarzyna Niewiadoma Pini na drugim miejscu kończy kolarski wyścig Tour de France. Licząc niespełna 100 km, ostatni etap na trasie wokół Nicei wygrała po ucieczce Holenderka Demi Vollering. Jako pierwsza kobieta zwycięża w wielkiej pętli drugi raz. To niesamowite. Ludzie, których mam wokół siebie, dają mi marzenia o posiadaniu żółtej koszulki czy wygraniu drugiego Tour de France, ale także marzenie o życiu w ten sposób, o ciężkiej pracy, by na swojej drodze spotykać ludzi pełnych pasji. Dla niewiadomej to też wyjątkowy wyścig, bo pierwszy raz jest na drugim stopniu podium. Jej podjazd pod Mont Ventoux zapisał się w historii kolarstwa i sprawił, że Polka pojawiła się na okładce francuskiego L'Équipe, mówi Maja Włoszczowska, która relacjonowała te zawody.
9: To była naprawdę historyczna jazda. Nawet niektórzy mówią, że najmocniejszy podjazd w historii kobiecego kolarstwa w ogóle.
8: Polka nigdy nie wypadła poza podium tej imprezy, podobnie jak jej najgroźniejsza rywalka, Demi Vollering. A trochę w cieniu kobiecego ścigania kończył się 83. Tour de Pologne. Wygrał go Niemiec Marco Brenner dzięki świetnej czasówce. Zaatakował z czwartego miejsca i wygrał cały wyścig. W klasyfikacji generalnej Brenner wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera-Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Iwana Romeo. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków Filip Gruszczyński kończy tę imprezę na 25. miejscu. O pierwszej w nocy z poniedziałku na wtorek na kort w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Po kapitalnym meczu z Ukrainką Martą Kostiuk apetyty na półfinał są spore, ale rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider. Panie grały do tej pory ze sobą tylko raz i wówczas górą była Polka. Maciej Kot zajął 13 miejsce w konkursie letni Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel. Z Polaków do najlepszej 30 wskoczył jeszcze Aleksander Zniszczą, który był 25. Wygrał Austriak Daniel Czofeni.
0: Reklama.
10: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
11: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie.
12: To tak spoglądamy sobie na termometry. No i we Włocławku na dzień dobry mamy około 18 stopni. Słońce na razie schowało się gdzieś za chmurami, ale spokojnie.
13: Później tego słońca będzie już całkiem sporo, a słupki rtęci podskoczą aż do równych 30 stopni.
12: No od jutra co prawda zrobi się odrobinę chłodniej.
13: Ale daj spokój, na razie w ogóle o tym nie myślimy. Daj się nacieszyć dzisiejszą pogodą.
12: No zgoda, to 30 stopni dzisiaj i słońce też będzie.

0: To ja mam historię, która pokazuje, że czasami naprawdę warto uważać, przed kim próbujemy się popisać.
1: Bo 19-latka jechała sobie BMW, zobaczyła przed sobą inne BMW, a w środku, jak później tłumaczyła policjantom, całkiem fajnych chłopaków.
0: No i uznała, że trzeba zrobić dobre wrażenie, nacisnęła gaz, wyprzedziła ich, no i zaczęła konkretnie przyspieszać.
1: Tylko że chłopaki też mieli BMW i jeszcze jedną rzecz, policyjny pomiar prędkości.
0: 115 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywała 50, policjanci ją zatrzymali i zamiast komplementu, no był solidny mandat.
1: Czyli formalnie trochę plany nie wypaliły.
0: No ale z drugiej strony cel został osiągnięty, chłopaki ją dogonili, zatrzymali, no i nawet zagadali.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
4: Wow!
3: Przy zakupie pakietu zabiegów, jeden zabieg gratis.
2: Po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: tobie.
1: Reklama.
2: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
3: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: W Baruchowie powitano najmłodszych i ciechocińskie spotkanie Opoli Negri. Renata Kończyńska, Puls Włocławka, zapraszam. W gminie Baruchowo uroczyście powitano najmłodszych mieszkańców. Podczas spotkania samorządowcy złożyli gratulacje rodzicom 6 dzieci, które w ostatnim czasie dołączyły do lokalnej społeczności. Najmłodsi mieszkańcy otrzymali pamiątkowe upominki, a uroczystość była okazją do wspólnego świętowania i podkreślenia znaczenia rodzin oraz najmłodszych dla rozwoju gminy. We Włocławku przybywa miejskich mieszkań na wynajem. Po inwestycjach przy ulicach Solozowej, Maślanej i Brzeskiej miasto przygotowuje kolejne. Nowe budynki powstają przy ulicy Cyganka oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończyły się już prace archeologiczne, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu.
4: Przy zbiegu ulic 3 Maja i Tumskiej powstanie budynek z 65 mieszkaniami na wynajem. Na parterze zaplanowano lokale usługowe, a do dyspozycji mieszkańców będzie parking podziemny oraz 16 miejsc postojowych na zewnątrz, dodaje Krzysztof Kukucki.
5: Chcielibyśmy, żeby na starym rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą.
4: Z kolei przy ulicy Cyganka powstaną 4 budynki wielorodzinne z lokalami usługowymi i garażem podziemnym. Projekt obejmuje także plac zabaw, ławki oraz stojak i na rowery. W Ciechocinku odbyło się spotkanie poświęcone Poli Negri, światowej sławy aktorce kina niemego, urodzonej w lipcu. Wydarzenie zorganizowano w galerii pod dachem nieba przy 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym. Głównym punktem programu był wykład poświęcony życiu i karierze Poli Negri. Spotkanie było również okazją do podsumowania współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka z Instytutem Słowackim w Warszawie. We włocławskim schronisku sytuacja jest spokojna. Pracownicy nie odnotowują większej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów szybko wraca do swoich właścicieli, mówi Patrycja Modrzejewska, schronisko dla zwierząt we Włocławku.
6: Nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają.
4: Do placówki regularnie trafiają pytania o możliwość pozostawienia psa na czas wyjazdu. Schronisko przypomina jednak, że nie ma warunków do przyjmowania zwierząt, które mają swoich opiekunów, mówi Patrycja Modrzejewska.
6: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jesteśmy hotelem. Nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi.
4: Pracownicy apelują, aby przed wakacyjnym wyjazdem odpowiednio wcześniej zadbać o opiekę dla swojego pupila. Posiadanie zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok, także w czasie urlopu.
1: Słuchacie Pulsu Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały, ale i burze. Za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Potem o cenach paliw. W tym tygodniu ma być taniej. Będzie też o manifestacjach pod hasłem Nie bądź obojętny. Marcin Krzemiński. Cały kraj prócz północy z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno dziś być więcej niż 33 stopnie. Są też nowe ostrzeżenia przed burzami. Zaczną obowiązywać późnym popołudniem. Dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz i Leszna. Na kończy przy wschodniej granicy, na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską, w Warmińsko-Mazurskim i sąsiadujących z tym województwem powiatach Mazowsza, Podlasia i Pomorza. To ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam możliwe podmuchy wiatru do 100 km na godzinę. Burzom będą towarzyszyły deszcz i miejscami grad. Tankowanie będzie w tym tygodniu tańsze. Analitycy biura Reflex prognozują, że spadki obejmą wszystkie rodzaje paliw. Cena litra oleju napędowego powinna w tym tygodniu spaść średnio o 10 groszy, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Podobnie w przypadku benzyn spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
1: Autogaz również będzie tańszy, choć obniżka wyniesie według prognoz analityków zaledwie 2 grosze na litrze. Protestowali przeciwko hejtowi i nienawiści wobec imigrantów. W 22 miastach w Polsce odbyły się manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestów wyrażali sprzeciw wobec rosnącej przemocy skierowanej przeciwko Ukraińcom oraz przedstawicielom innych mniejszości. A wśród nich była Natalia Panczenko z Euromajdanu.
3: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Ostatnio bardzo często dostaję pytanie od moich znajomych. Natalia, skoro jest ci tak ciężko, spotyka się z tak ogromnym hejtem, z prześladowaniem, z groźbami, to dlaczego po prostu nie wyjedziesz? Przecież możesz. Mogłabym, ale nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
1: Manifestacje mają być początkiem szerszej społecznej akcji. Ryszard Czarnecki, były europoseł PiSu, zawieszony w prawach członka partii za współpracę z Grzegorzem Braunem. W ugrupowaniu toczy się postępowanie o wykluczenie z niego Czarneckiego. Zwrócił się o to sam prezes Jarosław Kaczyński, mówi rzecznik dyscyplinarny w PiSie Karol Karski.
4: Było to związane z tym, że taka konferencja międzynarodowa, w której uczestniczył jednocześnie Grzegorz Braun i Ryszard Czarnecki jako osoby współprowadzące.
1: To już drugie postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec Czarneckiego. Pierwsze dotyczy afery w Collegium Humanum. Naukowcy proponują, aby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Dzięki temu może się stać dodatkowym źródłem białka w diecie, informuje pismo ACS Food Science Technology. Dodatek białka pojawia się w wielu produktach spożywczych, ale na razie raczej nie dotyczył przypraw.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej na krańcach północnych, tam miejscami zaledwie 22 stopnie, ale na ogół raczej ciepło, nawet bardzo, do 33 stopni. Najpogodniej i sucho na południowym wschodzie. Poza tym chmur i deszczu oraz burz miejscami z gradem spodziewajcie się w większości kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy lekkoatleci odliczają już minuty do startu Mistrzostw Europy. Rywalizacja na stadionie w Birmingham zacznie się jeszcze przed południem. W pierwszej eliminacyjnej sesji zobaczymy łącznie 16 polskich sportowców, a uwagę kibiców skupią młociarze oraz sprinterki na czele z Ewą Swobodą i Krystyną Cimanowską.
7: Po igrzyskach, że chciałam już kończyć karierę, bo tak trochę było mi trudno, że nie miałam takich wyników, które chciałabym mieć. W tych ostatnich dwóch latach to bardzo zmieniło. zmieniliśmy moich treningów. No i mi się wydaje, że to coś mi daje w tym sezonie, bo miałam bardzo szybkie biegi na 100 metrów.
6: Po eliminacjach sprinterki powalczą jeszcze dziś w półfinałach oraz finale, podobnie jak kulomioci na czele z Konradem Bukowieckim. Jego żona Natalia będzie bronić w Birmingham złotego medalu Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Rywalizację ma jednak zacząć od startu w sztafecie mieszanej 4x400.
8: Na pewno jestem gotowa na walkę. Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana. Chciałam po prostu pokazać się na bieżni, dobrze wystartować. No ale też cieszę się na pewno tymi startami. Wydaje mi się, że to jest ważne i jakby wydaje mi się, że to też pozwala mi pozostać w tym sporcie i osiągać sukcesy.
6: Finały sztafet mieszanych 4x400 metrów oraz 100 metrów kobiet zamkną sesję wieczorną pierwszego dnia mistrzostw. Za to z amerykańskiego Eugene polscy juniorzy z lekkoatletycznych mistrzostw świata wywożą tylko jeden, za to złoty medal. A to wszystko za sprawą Anastazji Kuś, która była najszybsza w biegu na jedno okrążenie. Polka jest już w Birmingham i będzie wspierać nasz zespół w biegach sztafetowych. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wycofał się z turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati z powodu kontuzji prawego kolana. To drugi turniej z rzędu, który Włoch opuści. Łukasz Gutkowski i Hanna Jakubowska zajęli w Stambule 8 miejsce w Mistrzostwach Europy w pięcioboju nowoczesnym w rywalizacji sztafet mieszanych. W ostatniej konkurencji tej imprezy triumfowali Węgrzy przed Rosjanami i Brytyjczykami.
9: Reklama. Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
0: Po reklamie.
10: Wybiła ósma na naszych radiowych zegarach. Nowy tydzień na drogach wita nas pewnymi zmianami, dlatego warto trzymać rękę na pulsie.
11: Dokładnie tak, już za kilka minut zerkniemy na najważniejsze utrudnienia, które czekają dzisiaj kierowców we Wrocławku i okolicy.
10: Także słuchajcie nas uważnie, żeby sprawnie ominąć korki i dojechać do celu na czas.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: to uwaga, włocławscy kierowcy, sprawdzamy trasę przed wyjazdem.
1: Bo jedna z ulic właśnie wypada z gry.
0: Cyganka. Od dzisiaj do 21 sierpnia zamknięty będzie odcinek od ulicy 3 Maja do Brzeskiej.
1: Czyli jeżeli ktoś codziennie tędy przejeżdża, musi znaleźć sobie nową trasę.
0: No do wyboru m.in. Królewiecka, Łęcka, Bechiego albo Bulwary.
1: A jaki jest powód?
0: No tak jak czytam, no to prace przy nowych budynkach przy ulicy Cyganka. Trzeba wykonać przyłącza kanalizacji, a dodatkowo na jezdni stanie żuraw budowlany.
1: Czyli żuraw zajmie miejsce, które normalnie zajmuje samochód.
0: No i tym razem wygra żuraw.
1: Więc kierowcy muszą uznać jego pierwszeństwo.
0: No przynajmniej do 21 sierpnia.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
5: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie.

0: to ja tak przeglądam sobie miejskie plany we Włocławku, no i wygląda na to, że najciekawsze wydarzenia społeczne tego miesiąca, no, dzieją się w dwóch podstawówkach.
1: Mówisz o szkołach numer 20 i 23. Tam właśnie ruszyła druga edycja projektu dla seniorów z budżetu obywatelskiego.
0: No, mieszkańcy znowu przegłosowali ten pomysł i szczerze powiem, grafik robi wrażenie. Joga, pilates, gimnastyka, a nawet aqua aerobik.
1: I co ważne, wszystko jest zupełnie darmowe, bez zbędnej biurokracji, wystarczy przyjść przed treningiem i zapisać się u instruktora.
0: No dobra rzecz, także jeżeli macie w rodzinie seniorów z Włocławka, dajcie im znać, a u nas, no, wjeżdżają kolejne hity na antenę.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 FM.
4: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: No to ja mam dla was historię, przy której nasze codzienne problemy trochę tracą znaczenie.
1: Aha.
0: No jest facet, który od wielu dni płynie Wisłą.
1: Czyli?
0: No płynie, ale wpław! Chce dopłynąć z początku Wisły aż do Bałtyku.
1: I teraz najlepsze, on był we Wrocławku.
0: No był i właśnie dlatego możecie sobie pomyśleć, że gdzieś tam na tej naszej Wiśle naprawdę znajduje się człowiek, który no od setek kilometrów po prostu macha rękami i płynie dalej.
1: Ja po dwóch długościach basenu już negocjuję z ratownikiem.
0: No a on ma za sobą setki kilometrów, próbował przepłynąć cały Zalew Włocławski, ale no zabrakło mu 5,5 kilometra do tamy.
1: I się poddał?
0: Na tym odcinku musiał odpuścić, no ale nie wyprawę, płynie dalej.
1: Ale po co to tak właściwie?
0: No rekord jest jednym celem, a z drugiej strony chyba ważniejsza jest pomoc dzieciakom. No cała wyprawa ma też przypomnieć, że w ciąży nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu.
1: Czyli człowiek płynie przez całą Polskę, a przy okazji niesie ze sobą bardzo ważną wiadomość.
2: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Znów gorąco, ale i też burze. O tym za chwilę. Będzie też o możliwej wysokiej karze za zaoranie asfaltu. Powiemy też, jak na pewną ważną inwestycję wpłynęli fani Harry'ego Pottera. Marcin Krzemiński. Znowu będzie gorąco. Nad niemal cały kraj napływa przejściowo gorące powietrze, które na przeważającym obszarze Polski zafunduje nam dziś upały, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych.
1: Do 28 stopni. Fale upałów w wielu miejscach w kraju mogą zakończyć gwałtowne burze i wichury.
2: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze silnymi porywami wiatru,
1: które mogą rozwijać prędkość 90 km na godzinę. Wtorek i środa mają być już chłodniejsze. Upały mają wrócić w weekend. A skoro o wysokich temperaturach mowa, w Portugalii, Hiszpanii oraz USA i Kanadzie trwa sezon pożarowy. Walkę z żywiołem utrudniają właśnie upały. Tomasz Orchowski.
3: W Stanach Zjednoczonych od soboty odnotowano ponad 180 nowych pożarów. Ogień szaleje w zachodniej części kraju, walczy z nim 30 tysięcy ludzi. W zachodniej Kanadzie pożary bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Od wykrycia w piątek ogień podwoił swoją powierzchnię, ewakuowano tysiące osób. Sezon pożarowy trwa w najlepsze w Europie. Portugalscy i hiszpańscy strażacy walczą z kilkunastoma dużymi skupiskami ognia w strefie przygranicznej. Hiszpanię i Francję pod koniec lipca dotknęły ogromne pożary, w których spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów roślinności.
1: Ważne nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale i też turystów. Od dziś zwiększa się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoni. Aresztowany na 3 miesiące rolnik, który w piątek zaorał blisko 200 metrów świeżo położonego asfaltu w gliwickiej Ostropie. 60-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia, bo usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na blisko 400 tysięcy złotych. Prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że to nie pierwszy raz, gdy 60-latek zniszczył własność publiczną. Zamieściła też nagranie ze zdarzenia. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi, urzędnicy jednak dementują te informacje. Ciągnik 60-latka został odholowany na policyjny parking, maszyna nie miała bowiem opłaconego OC. Projektanci łączącego Irlandię i Wielką Brytanię węzła energetycznego ujawniają, że musieli zmienić plany z powodu wielbicieli z Gretka. Chodzi o grupę Skrzata z powieści o Harrym Potterze na walijskiej plaży Freshwater West. Przez to fikcyjne miejsce miała przebiegać trasa węzła, no ale po między innymi setkach telefonów fanów projektanci się ugięli. Konektor omija więc grupę z Gretka, choć w rezultacie zahacza o pochówek z epoki brązu.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Po 3 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy nie ma jak na razie drużyny, która wygrałaby wszystkie mecze. W tabeli prowadzi aktualny mistrz Polski Lech Poznań, który wygrał na własnym boisku z Piastem Gliwice 3-0. Gole dopiero w drugiej połowie zdobywali kolejno Mikael Isak, Karol Delikat i Alahjar Sayed Manesz. Postawa cieszy trenera kolejorza Nilsa Fredriksena, tym bardziej, że w drugiej części spotkania zdecydował się na zmiany. Demonstrowaliśmy wysokie tempo gry. Warto wspomnieć, że wszystkie 3 bramki zdobyli zmiennicy. Muszę też podkreślić, że zachowaliśmy czyste konto, co jest równie ważne. Tak wysoka porażka nie oddaje stylu gry na boisku, mówił po meczu trener Piasta, Daniel Myśliwiec.
5: Moi piłkarze mimo wszystko na za wiele akcji, wiele sytuacji wytworzonych zasługują na umiarkowaną pochwałę. Na sam koniec oczywiście najważniejszy jest rezultat, a uważam, że był zbyt dotkliwy jak na to, jak pracował mój zespół.
4: A w innym spotkaniu rozgrywanym wczoraj Jagiellonia niespodziewanie u siebie przegrała 0-2 z Widzewem, a Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. Robert Lewandowski za to znów strzela w barwach strażaków z Chicago. Polski napastnik zdobył decydującego gola w meczu Pucharu Ligi przeciwko meksykańskiemu Santos Laguna. Tym samym w Chicago Fire wygrało 3-1 i jest o krok od awansu do fazy pucharowej turnieju. Musi jednak wygrać w czwartek z Cruz Azul. Wtedy Polak będzie mógł na przełomie sierpnia i września powalczyć o pierwsze trofeum z nowym zespołem. 32-osobowa reprezentacja Polski rozpoczyna zmagania w Mistrzostwach Europy w pływaniu, które startują właśnie w Paryżu i są częścią mistrzostw Starego Kontynentu w sportach wodnych. Połowa naszej kadry rywalizowała przed 2 laty na historycznych mistrzostwach w Belgradzie, gdzie Polacy wywalczyli aż 15 medali. Powtórka tego dorobku, mając na uwadze listy startowe, może być niemożliwa. Dziś w eliminacjach popłynie m.in. Mateusz Chowaniec na 50 metrów motylkiem, a także Dawid Wiekiera na 100 metrów stylem klasycznym.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W większości kraju gorąco, maksymalnie od 30 do 33 stopni. Nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29. Najchłodniej na krańcach północnych, tam od 22 do 24. Najpogodniej i sucho na południowym wschodzie. Poza tym spodziewajcie się chmur i deszczu oraz burz, miejscami z gradem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie.
8: Na naszych radiowych zegarach stuknęła 9:00, poniedziałkowy poranek trwa w najlepsze, a na naszych termometrach we Włocławku i okolicach mamy już 22 stopnie.
9: A przypominamy, że to dopiero rozgrzewka, bo niedługo temperatura podskoczy nawet do 30 kresek w cieniu.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: to ja mam w takim razie pytanie, co łączy średniowiecznych rycerzy, motocykle, pokaz ognia, no i zespół klasyk?
1: Płowce. I to wszystko znajdziecie podczas tegorocznej inscenizacji Bitwy pod Płowcami.
0: Impreza odbędzie się 23 sierpnia, najpierw przejazd motocykli, później msza święta, a o 16 najważniejszy punkt, czyli inscenizacja bitwy.
1: Potem pokaz rycerski, koncert zespołu Arsenał i o 19.30 pokaz ognia.
0: No a o 20.00 wjeżdża klasyk.
1: Czyli od Bitwy pod Płowcami do Jolka Jolka.
0: No właśnie. Ja nie wiem, jak wyglądała playlista w XIV wieku, ale organizatorzy zadbali, żeby no, współczesna część wieczoru była konkretna.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni. Zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

panik. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku.

0: No to teraz słuchajcie tego, historia z internetu. Pan Darek znalazł sposób na upały w autobusie. No założył spódnicę.
1: I pomysł, przynajmniej według pasażerów, był całkiem niezły.
0: No bo w kabinie kierowcy temperatura przekroczyła 30 stopni, no a mężczyźni zgodnie z regulaminem muszą jeździć w długich spodniach. Kobiety natomiast, no mogą założyć spódnicę, więc pan Darek pomyślał, no skoro można, to można.
1: Pasażerowie byli zachwyceni. Panie Darku, bajka, dobrze pan zrobił. Takie komentarze usłyszał.
0: No gorzej z kontrolerami i ci uznali, że mężczyzna w spódnicy łamie regulamin, no i kierowca dostał karę.
1: Czyli jedynym elementem całej historii, który nie wytrzymał upału, to elastyczność regulaminu.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Po reklamie. WPP na 101,4 FM. Chodzi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zbiórka krwi dla nastolatka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Dramatycznie niski poziom Wisły w Warszawie. Kończą się żniwa. Jest ważny apel policji do rolników w sprawie dzieci. Marcin Krzemiński, 16-latek, który miał w piątek nożem zaatakować rok młodszego chłopca w Kamiennej Górze, trafi na razie do schroniska dla nieletnich. Na 3 miesiące, tak zdecydował sąd rodzinny. To na czas prowadzonego postępowania. Ranny 15-latek jest po operacji ratującej życie, stracił bardzo dużo krwi. To młody zawodnik MMA. Lokalny klub w Kamiennej Górze zorganizował na dziś akcję oddawania krwi. W mieście podstawiono specjalny krwiobóz. Na razie nie wiadomo, czy 16-latek będzie odpowiadał za swój czyn jako nieletni, czy jak dorosły. Nieznane są motywy ataku. Wiadomo, że chłopcy się znali. Wisła na warszawskim odcinku prawie wyschła. Wodowskaz na bulwarach pokazuje obecnie 104 cm. To tylko o centymetr więcej od najniższego poziomu w historii pomiarów, który został ustanowiony w ostatni czwartek. Promy turystyczne nie kursują. Mimo prognozowanych w stolicy burz z deszczem, szansa na poprawę sytuacji jest niewielka, bo do podniesienia poziomu Wisły potrzebne są długotrwałe opady na południu Polski. To już kolejny rok z niskim stanem Wisły w stolicy, a sytuacja nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.
2: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast to był śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy, nam potrzebne są opady śniegu stałe, które pojawiają się, potem one topnieją i dostarczają tej wody.
1: Z niskich stanów cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki, które przez lata były ukryte. Fatalna sytuacja rzeczna nie tylko w Polsce. Niski poziom wody grozi wstrzymaniem w tym tygodniu ruchu towarowego na kluczowym odcinku Renu, poinformowało niemieckie Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. Kończą się tegoroczne żniwa. Dla rolników to czas wzmożonych prac polowych, dla ich dzieci czas wolny od szkoły i nauki. Dlatego służby apelują, by szczególnie zadbać teraz o ich bezpieczeństwo, bo spiętrzenie sezonowych prac w gospodarstwie zwiększa ryzyko wypadków.
3: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
1: Przypomina młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Najbliższa środa przyniesie 2 astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie Słońca, a drugą maksimum meteorów z roju Perseidów. Zaćmienie całkowite będzie można oglądać z Hiszpanii i Islandii. W Polsce księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%. Na koniec jeszcze ciekawa filmowa kartka z kalendarza. 139 lat temu, w 1887 roku, w Krasnosielcu, znajdującym się w województwie mazowieckim, urodził się Sam Warner, współzałożyciel i dyrektor wytwórni filmowej Warner Bros.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogodnie na południowym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur, przelotny deszcz, czasem burze. Najsilniejsze burze możliwe od późnego popołudnia w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Bardzo ciepło, na ogół od 30 do 33 stopni, chłodniej o kilka stopni na krańcach północnych.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
5: Co robisz?
6: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
5: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
6: Serio? A co z serwisem?
5: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
6: Brzmi dobrze.
5: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
6: To mnie przekonałeś.
5: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
7: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
8: Wow!
7: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
9: Jest parę minut po godzinie 10, kalendarz nie kłamie, mamy sierpień, a to oznacza jedno, wsiedliśmy do oficjalnego miesiąca dożynkowego.
10: Za chwilę prześwietlimy zapowiedzi kolejnych imprez dożynkowych w naszym rejonie i sprawdzimy, gdzie warto wybrać się na lokalne świętowanie.
9: Bądźcie blisko odbiorników, szczegóły zdradzimy już za parę chwil.
0: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: No powiem wam, że dożynki już dawno przestały być taką imprezą, na którą idzie się tylko pojeść kiełbasy, no i zobaczyć wieńca.
1: Chociaż nie udawajmy, że kiełbasa nie jest ważnym elementem.
0: No jest, no ale zobaczy, co się będzie działo w Oświęcinach. Najpierw korowód, msza, ceremoniał dożynkowy, podziękowania za plony.
1: Czyli klasycznie.
0: No tak, ale potem chyba ktoś powiedział, dobra, to teraz zmieniamy klimat.
1: Bo o 19 Fantastic, o 20 Wonders.
0: No, o 20.40 wjeżdża z Kolim.
1: Na dożynki.
0: Na dożynki.
1: To ja już widzę ten przeskok, wieniec dożynkowy, stoisko koła gospodyń wiejskich.
0: No i chwilę później wjeżdża, wyglądasz idealnie.
1: Bartek, ty znasz teksty z Kolima?
0: Nie przyznaję się bez adwokata.
1: W każdym razie Oświęciny 16 sierpnia szykują naprawdę mocną niedzielę.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.

0: To teraz wyobraźcie sobie, że jedziecie rano samochodem, a kawałek dalej, no, ktoś orze drogę.
1: Ale tak dosłownie?
0: No dosłownie. Traktor, pług i świeżo położony asfalt. Rolnik z Gliwicy wjechał na ulicę Rybacką, no i zaorał około 200 metrów drogi.
1: I teraz już wiadomo, że to nie był żaden dziwny happening.
0: Policja zatrzymała go na gorącym uczynku. Mężczyzna twierdził, że jest właścicielem tej drogi, no i że remont jest nielegalny.
1: Tylko że miasto mówi jasno, droga w całości należy do Gliwic.
0: No także tego dnia w Gliwicach chyba nikt nie miał wątpliwości, że prace drogowe idą pełną parą.
1: Tylko wykonawca był trochę nie ten.
2: Reklama.
3: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
4: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały, burze i susza hydrologiczna, od tego zaczniemy. Potem tysiące wakatów w szkołach, a nowy rok tuż, tuż. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania. Marcin Krzemiński. Rekordowo niska Wisła, wysunięte rowy melioracyjne, alarmy w 15 województwach. Susza hydrologiczna w Polsce nie daje za wygraną. Ratunkiem mogą być rozwiązania oparte na naturze. Renaturyzacja rzek i mokradeł, czyli odtwarzanie ich naturalnego, meandrującego kształtu, mówi doktor inżynier Ilona Biedroń z IMGW.
2: Mówimy o renaturyzacji rzek, o odbudowie rzek, przywracaniu ich naturalnych funkcji, kształtów, ponieważ my, przekształcając krajobraz, pozbawiamy się naturalnych funkcji tych ekosystemów, które nam regulują obieg wody w przyrodzie.
1: Przypomnę, że dziś cały kraj, prócz północnej jego części, z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego, drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno być więcej niż 33-34 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami, zaczną obowiązywać po południu, dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz i Leszna, a kończy przy wschodniej granicy na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wyrozębski.
3: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
1: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby Trybunału w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego. Powodem wezwania policji było niedopuszczenie do obrad Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, których w marcu Sejm wybrał na sędziów Trybunału. Poszerza się krąg polityków PiSu w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Do byłego premiera Mateusza Morawieckiego dołączył senator Ryszard Majer. Zapewnia, że to nie jest rozstanie z Prawem i Sprawiedliwością, a tylko, tu cytat, poszerzenie pola. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo do samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty. Zabezpieczamy się inaczej, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
4: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodową.

0: urodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
1: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe i rowery.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy dziś miejscami tylko 22 stopnie, poza tym na ogół bardzo ciepło, od 30 do 33 stopni. Najpogodniej na południowym wschodzie, poza tym chmury, deszcz, czasem burze. Najmocniej może zagrzmieć od późnego popołudnia w pasie od Kaszub i Warmii po południowy zachód kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Jest parę minut po godzinie 11. Wchodzimy w przedpołudnie i serwujemy wam bezbłędny wakacyjny klimat.
5: Przed nami solidny pakiet najlepszej muzyki, przy której praca i jazda samochodem mija dwa razy szybciej.

0: No 30 lat, no to już jest taki staż znajomości, że człowiek chyba przestaje pamiętać, jak w ogóle się poznali.
1: No 30 lat to kawał czasu.
0: A właśnie tyle trwa znajomość Ciechocinka z niemieckim Bady Berenberg.
1: Czyli już nie miasta partnerskie, tylko starzy znajomi.
0: O, tak, tak. I co ciekawe, połączyło je coś, co akurat w przypadku Ciechocinka nie jest wielkim zaskoczeniem. No oba są uzdrowiskami.
1: Czyli kuracjusze, tężnie, sanatoria, tematów do rozmów raczej im nie brakowało.
0: No przez te 3 dekady mieszkańcy obu miast spotykali się, poznawali swoje kultury i historie, no a teraz Ciechocinek uczcił ten jubileusz trochę bardziej oficjalnie.
1: Przy tężni numer 1 odsłonił pamiątkową tablicę.
0: No 30 lat razem i wygląda na to, że na razie nikt nie składa pozwu o rozwód.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
4: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4

0: To ja mam teraz bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy w pracy otwierają Excela i udają, że wiedzą, co tam robią.
1: Możecie już przestać udawać. Mamy w Polsce człowieka, który naprawdę wie, co robi.
0: Aleksy Jakub Dobrodziej został wicemistrzem świata w Microsoft Excel. Srebrny medal zdobył na światowych mistrzostwach.
1: I to jest pierwszy taki medal dla Polski w historii.
0: A konkurencja setki tysięcy uczniów i studentów z ponad 100 krajów.
1: Czyli ktoś z Goleniowa usiadł do Excela i powiedział, dobra, zobaczymy, co tam mają na świecie.
0: No i sprawdził.
1: Drugie miejsce na świecie, wielkie gratulacje.
0: No a teraz najważniejsze pytanie, Aleksy, czy możesz nam powiedzieć, dlaczego u nas suma czasami nie działa?

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie. Potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne. Po polsku na 101 i 4 FM.
3: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały i burze, znów są ostrzeżenia od synoptyków. Problemy ze stroną i aplikacją ZUS-u, trwa usuwanie awarii. Policja na Podhalu apeluje do turystów, by przy lasach jeździli wolniej. Miriam Lipińska. Wraca niebezpieczna pogoda. Upały znów przyniosą gwałtowne burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami synoptycy wydali dla województwa warmińsko-mazurskiego, a także dla części kujawsko-pomorskiego, Morza, Podlasia i Mazowsza. Wszędzie tam w czasie burz będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Z kolei dla reszty tych regionów, a także dla części Lubelszczyzny, Łódzkiego i Wielkopolski są ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie, ale cieplej zrobi się już w okolicach weekendu, a w sobotę i niedzielę możliwy powrót upałów. Awaria w ZUS-ie. Od rana nie działa strona ZUS.pl. Są też problemy z aplikacją zakładu i z logowaniem do PUE ZUS. Zakład zapewnia, że pracuje już nad usunięciem awarii. Deportacja niepracujących Ukraińców w wieku poborowym byłaby działaniem niezgodnym z prawem polskim i europejskim, mówi senator KO Krzysztof Kwiatkowski, bo jak dodaje, są to ludzie, którzy dostali prawo pobytu w Polsce i są tu legalnie. Deportacje to pomysł PiS-u.
3: Wszyscy wiemy, po co to mówią. Próbują rywalizować z Grzegorzem Braunem na tej nucie antyukraińskości,
1: mówi senator Kwiatkowski. Prawnicy podkreślają, że w przypadku obywateli Ukrainy, którzy zyskali prawo do pobytu w Polsce na mocy specustawy wprowadzonej po agresji Rosji na Ukrainę, działają zasada ochrony praw nabytych oraz braku działania prawa wstecz. Kolejny tatrzański niedźwiedź zginął pod kołami samochodu. Do zdarzenia doszło wczoraj w Zakopanem. Młode zwierzę wbiegło pod nadjeżdżające auto i zginęło na miejscu. Dlatego policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i nogę z gazu na drogach biegnących w pobliżu lasów, zwłaszcza w godzinach między zmierzchem a świtem. Zagranica. Erupcja wulkanu Etna zamknęła lotnisko w Katanii we wschodniej części Sycylii. Samoloty nie wylądują tam dziś do

0: 17. Wszystko przez pył wulkaniczny, który przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół portu. I na koniec wracamy do kraju. Polaków jest coraz mniej, a to może zmienić rynek mieszkaniowy. Rośnie liczba singli, którzy mieszkają sami. W 2006 roku takie gospodarstwa domowe to było 22%, a w zeszłym roku już 35%. Ale nie wszędzie Polacy będą chcieli mieszkać, zwraca uwagę Anton Bubiel z Sonar Home.
1: Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych.
0: Rosnąć będzie popyt na małe mieszkania, spadać na te duże, potrzebne rodzinom z dziećmi.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Wszędzie poza północą kraju upalnie, wysokie temperatury przyniosą burze. W większości regionów także przelotny deszcz. A na termometrach maksymalnie od 24 stopni na Pomorzu, przez 30 na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Reklama.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
3: Po reklamie.
5: Jesteśmy po 12:00, poniedziałek, kochani, ale spokojnie, mimo że poniedziałek, to ja mam coś na polepszenie humoru. Dużą, gorącą pizzę z jednej z włocławskich pizzerii. Ta będzie do zgarnięcia po godzinie 13:00. Wystarczy słuchać Smacznej Godziny. Oczywiście dziś dużo będziemy mówić o tym, co dzieje się w regionie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
3: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Mimo że poniedziałek to dzień bardzo wyczekiwany w wielu domach, 10 dzień sierpnia, czyli wiadomo, u wielu z nas dzień wypłaty. Problem jest taki, że wypłata wpada na nasze konto, widzi, że są wakacje, ale widzi też, że za moment wrzesień, już wyprawka, szkoła, te sprawy. No i nagrałem nawet dźwięk, jaki wydaje wypłata po tym, gdy wpadnie i zaraz wypada z naszego konta. Jak kubica dosłownie.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie. Jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Rekordowa liczba wniosków na celulozową oraz strażacy podsumowali lipiec. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył się po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
3: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków. Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy. Mówi starszy kapitan Joachim Zeffert, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 we Włocławku.
5: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
3: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
5: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenia dla zdrowia. W tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe może być również aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe, podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Kochani, w momencie, kiedy smacznie spaliśmy, około godziny drugiej w nocy, niedaleko Ziemi przeleciała asteroida. No i specjaliści uznawali ją za potencjalnie niebezpieczną. Ryzyko kolizji było jednak bardzo małe. Sama asteroida 300 metrów średnicy. No i przeleciała obok Ziemi. No i jak zawsze, no. Mówili, że potencjalnie niebezpieczna, a jednak końca świata nie było. Do roboty trzeba było jednak wstać. Budzik jednak zadzwonić. Jak zawsze, no. Obiecanki cacanki, a głupiemu radość.
1: Reklama. Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54-412-56-50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Cyberatak na ZUS. Nie działa strona i platforma PUE ZUS. Niski poziom Wisły w Warszawie, blisko do zeszłorocznego rekordu. Patostreamer Crowley z zakazem wjazdu do strefy Schengen, w tym do Polski. Miriam Lipińska. ZUS na celowniku hakerów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że trwające od rana problemy z dostępem do strony internetowej ZUS.pl oraz platformy PUE ZUS to efekt cyberataku, a nie zwykłej awarii. Jak przekazał rzecznik ZUS-u, celem ataku jest przeciążenie serwerów, routerów i łączy internetowych instytucji poprzez wysyłanie do atakowanego ogromnych ilości danych. Dodał, że trwają już prace nad przywróceniem normalnego działania strony i aplikacji. Tak źle w tym roku jeszcze nie było. Polskie rzeki wysychają. Poziom wody na ponad 340 stacjach pomiarowych spadł poniżej normy dla niskiego przepływu. Wody brakuje m.in. w Wiśle, Warcie i Bugu. W Warszawie poziom Wisły wciąż jest alarmująco niski. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 104 cm, a niepokoją też same przepływy, mówi warszawski pełnomocnik do spraw rzeki Jan Piotrowski.
2: 150 metrów sześciennych na sekundę to świadczy o tym, że faktycznie tej wody jest w całej zlewni i we wszystkich rzeczach po prostu bardzo mało.
1: Susza dotknęła też inne ważne europejskie rzeki, m.in. Dunaj, Ren i Loare. Patostreamer Crowley nie wjedzie do Polski. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jego skargę kasacyjną. 2 lata temu Władysław O., bo tak naprawdę nazywa się mężczyzna, został na wniosek ABW deportowany na Ukrainę. Dostał też 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Według NSA służby wystarczająco udowodniły, że obawa przed wprowadzeniem przez niego działalności szpiegowskiej jest uzasadniona, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zdania, że działalność patostreamera może doprowadzić do ujawnienia wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. ABW zarzuciła mu też brak poszanowania zasad obowiązujących w państwie przyjmującym. 16-latek z Kamiennej Góry, podejrzewany o napaść z nożem na 15-latka, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu spędzi tam 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Zaatakowany 15-latek w poważnym stanie trafił do szpitala. I na koniec zmieniamy temat. Choć kalendarzowe lato wciąż trwa, są już pierwsze oznaki zbliżającej się zimy. To bocianie sejmiki, czyli ptaki zbierające się w grupy na łąkach i zaoranych polach. Bocianie sejmiki to coroczny rytuał przed odlotem do ciepłych krajów, mówi przyrodnik Jacek.

0: słupek.
1: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia i na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
0: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor, Dolinę Jordanu i Nilu, omijając szerokim łukiem otwarte wody Morza Śródziemnego.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dziś znów gorąco, tylko na północy chłodniej, na Pomorzu 24 stopnie, ale na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce 30, na Mazowszu 31, a 32 na Dolnym Śląsku, tam dziś najcieplej. Do tego w większości regionów zagrzmi, a w niemal całym kraju także przelotny deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Reklama.
4: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
5: Wow!
4: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
3: Po reklamie.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.
7: Jesteśmy po 13, no to ruszamy ze smaczną godziną. Dziś zaglądamy, jak co poniedziałek, do pizzerii Pepperoni, a w zasadzie do dwóch pizzerii: Kaletnicza 12 we Włocławku, Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. W tej godzinie, w smacznej godzinie, będzie do wygrania też duża pizza z pizzerii Pepperoni, więc słuchaj uważnie. Filip Waćkowski, cześć.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Smaczna godzina trwa, teraz czas na konkurs. Do wygrania duża pizza z pizzerii Pepperoni. Na naszym radiowym Facebooku napiszcie w komentarzu, gdzie w naszym regionie, w plenerze, najchętniej zjedlibyście pizzę w jakiś przyjemny pogodowo dzień. Jakie to by było miejsce? Bulwary we Włocławku, może Wikaryjka, może przystanie na ulicy Płockiej? Daj znać w komentarzu. Najoryginalniejszą odpowiedź nagrodzę dużą pizzą z pizzerii Pepperoni.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
1: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
3: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Smaczna godzina trwa. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Połowa wakacji za nami, a to oznacza, że jeszcze przed nami trochę okazji do spotkań ze znajomymi, rodzinnych wyjść albo po prostu leniwych wieczorów bez gotowania. No i wtedy do gry wchodzi pizzeria Pepperoni. Możecie odwiedzić lokale przy Kaletniczej 12 we Włocławku albo Lipowej 37A w Szpitalu Górnym, usiąść na miejscu albo zamówić pizzę na wynos. Ba, w ogóle nie trzeba się w pizzerii pokazywać, można też skorzystać z dowozu, chociażby klikając dosłownie kilka razy na ich stronie internetowej. W menu znajdziecie zarówno klasyczne kompozycje, jak i bardziej rozbudowane propozycje. Dużą pizzę z Pepperoni możesz też wygrać w smacznej godzinie. Więcej szczegółów za moment.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Reklama.
3: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
4: Lubisz na ostro?
5: To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731-011-180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513-908-983. Pepperoni, smak, który rozpala apetyt.
2: Po reklamie, popołudnie, po polsku, na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Smaczna godzina trwa, a ja przypominam o naszym konkursie. Do zgarnięcia jest duża pizza z pizzerii Pepperoni. Samą pizzerię Pepperoni znajdziemy w dwóch miejscach w naszym regionie, czyli na Kaletniczej 12 we Włocławku oraz na Lipowej 37A w Szpitalu Górnym. Kaletnicza jak coś to jest za Zamcze. Moi drodzy, jak zgarnąć dużą pizzę z pizzerii Pepperoni? No to zajrzyj na naszego radiowego Facebooka, tam w komentarzu napisz, gdzie we Włocławku albo w regionie zjadłbyś pizzę w plenerze. Gdzie zabrałbyś pizzę z Pepperoni? Daj znać w komentarzu na naszym radiowym Facebooku. Konkurs cały czas trwa, a ja się odezwę za chwilę do osoby, która napisze najciekawszy komentarz. Możesz też wysłać głosówkę na naszego radiowego Messengera.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Puma zauważona na Mazowszu, jest apel lokalnych władz. Książka Olgi Tokarczuk na liście książek wszechczasów. Miriam Lipińska. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wielką wodę w 2024 roku. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
1: Działaczka KO została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Nie ma już problemów z dostępem do strony ZUS-u i platformy PUE ZUS. Zakład poinformował, że udało mu się uporać z cyberatakiem, którego ofiarą padł dziś rano. Puma na Mazowszu w powiecie ciechanowskim. Zwierzę zauważono w okolicach wsi Osiek Wólka. Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność i nie wchodzenie do lasów, a także by pilnowali dzieci. W razie zauważenia pumy trzeba jak najszybciej powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Władze apelują jednocześnie, by nie próbować samodzielnie łapać zwierzęcia ani go przepłaszać. Krakowski sanepid ostrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W trakcie upałów korzystają z nich głównie dzieci, ale to bardzo ryzykowne. Woda w miejskich fontannach krąży w obiegu zamkniętym, nie jest chlorowana, wygląda na czystą, ale w upale namnażają się w niej bardzo groźne drobnoustroje, wyjaśnia Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
3: Paciorkowce, gromkowce, legionella, escherichia coli, czyli kałowe bakterie, no różne rodzaje grzybów, tam może być naprawdę wszystko.
1: Sanepid radzi schładzać się w miejskich kąpieliskach. Listę tych dopuszczonych do użytku, gdzie woda jest na bieżąco badana, można znaleźć w serwisie kąpielisko Inspekcji Sanitarnej. Książka Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk na liście 50 książek wszechczasów opublikowanej przez Daily Telegraph. Brytyjski dziennik przygotował subiektywną listę dzieł, które jego zdaniem każdy powinien mieć na swojej półce i oczywiście przeczytać. To m.in. Iliada Homera, Metamorfozy Owidiusza czy Boska Komedia Dantego. XX wiek reprezentują w zestawieniu m.in. Ulysses Jamesa Joyce'a, Wielki Gatsby, ale też pozycje nieco mniej oczywiste, jak na przykład Trąbka do słuchania Leonory Carrington. Na liście książek wszechczasów zabrakło natomiast Biblii i dzieł Szekspira, bo zdaniem autora listy ich obecność jest w kanonie oczywistością.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Popołudnie z burzami i przelotnym deszczem w niemal całym kraju. A na termometrach maksymalnie od 24 stopni na Pomorzu, przez 30 na Lubelszczyźnie.

0: najwcześniej w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama.
3: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
4: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
2: Po reklamie.
5: Kilka minut po 14 zaczyna się robić tłoczno na włocławskich drogach. Przypominam o zamknięciach, oczywiście skrzyżowanie Kapitulnej Długiej i Wysokiej, ale także cały czas Kościuszki. Tutaj nie przejedziemy jeszcze przez prawie 2 tygodnie. Tłok, samochodowy tłok zaczyna się robić na Brzeskiej i Wyszyńskiego w stronę Mostu Stalowego, na rondzie u zbiegu Witosa, Okrężnej, Okrzei i Chopina, na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi czy na Płockiej przy dojeździe do ronda.
2: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: To już 10 dzień sierpnia, często dzień wypłaty oczywiście. Wiecie co, jak chodziłem do szkoły, jak byłem młodym człowiekiem, nastolatkiem, dzieckiem wcześniej, to bardzo mnie przerażało, gdy widziałem, że w sklepach już koniec wakacji, zeszyty, plecaki, książki, kredki. Nawet sobie nie zdawałem sprawy, że dorosłych to przeraża jeszcze bardziej, jak patrzą na ceny.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.

0: Mam dobrą wiadomość. Koszyk zakupowy staniał. Sprawdzono, teraz jest w sklepach odrobinę taniej niż rok czy dwa lata temu. Najmocniej spadła papryka, ale tańsze są też masło, banany czy ziemniaki. Ogólnie na zakupach w porównaniu z ubiegłym rokiem trochę możemy przeoszczędzić i później wydamy to z nawiązką. Na stacji paliw.
1: Reklama. Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie.

0: sprawie śmiertelnego wypadku 16-latka na skuterze wodnym na jeziorze Jagodne w Warmińsko-Mazurskiem. Wszczęła je prokuratura w Giżycku. Wszystko wydarzyło się wczoraj. Płynący skuterem wodnym chłopak zderzył się z motorówką, którą płynęło małżeństwo. Wiadomo, że 47-latek miał patent sternika motorowodnego, był trzeźwy. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i śledztwo CBA w sprawie wydatkowania pożyczek dla Powodzian. Wirtualna Polska opisała rzekome nieprawidłowości i pożyczki dla męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczki Koalicji Obywatelskiej na nieruchomości, które miały w ogóle nie być zalane. Kobieta została zawieszona w partii, zleciłem kontrolę wszystkich pożyczek, mówi Michał Jaros, wiceminister rozwoju.
1: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, no przykryli całą tą i pomoc, takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
0: Kontrola ministerstwa obejmuje decyzje o pożyczkach i operatorów rzeczoznawców, które były podstawą do wypłat pożyczek. Te pożyczki to były pieniądze z Ministerstwa Rozwoju, rozdysponowane właśnie przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, umarzalne nawet w 90%. Procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej. Tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Zmiany obejmują zarówno procedury w sądach, konsumentów, jak i instytucje finansowe. I jak zapewnia Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, klienci banków wyraźnie na tym skorzystają.
2: To stanął wyrok szybciej. I to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
0: Chociaż szczyt nowych tego typu spraw wpływających do sądów już minął, to wciąż poważnie obciążają one wymiar sprawiedliwości. W tej chwili 7 na 10 spraw cywilnych w sądach apelacyjnych to właśnie procesy o kredyty frankowe. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Mimo że defilada odbędzie się w sobotę, pierwsze utrudnienia na warszawskich ulicach już są, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga do rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan.
0: A w związku z samą defiladą zamknięta zostanie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kiri do Gagarina od piątku od godziny 16 do 16 w sobotę. To może być rewolucja w szczepieniach. Mowa o szczepionce w proszku, której pierwsze testy na ludziach wypadły pomyślnie. Na razie badaniom poddano preparat skojarzony przeciwko tężcowi i błonicy. Preparat nie musi być przechowywany w chłodziarkach, zachowuje swoje właściwości w temperaturze od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza. A to oznacza, że może trafiać i w tropiki, i w warunki polarne.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Burzowe popołudnie w północno-wschodniej części kraju, a także w centrum i miejscami na wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 24 stopni na Pomorzu, przez 30 na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
6: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
6: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
7: Brzmi dobrze.
6: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
6: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
5: Po reklamie.
8: Jesteśmy po 15, popołudniowe godziny szczytu trwają, więc wyjedźmy na drogi regionu. Oczywiście tłoczno jest na Wyszyńskiego i Brzeskiej w stronę Mostu Stalowego we Włocławku. Tłoczno nadal jest na Płockiej na wysokości Ronda, już trochę luźniej na Rondzie u zbiegu Witosa Okrężnej.

oraz Chopina, czy na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi. Przypominam o tym, że nadal nie przejedziemy Kościuszki. Zamknięte jest też skrzyżowaniem Wysokiej, Kapitulnej i Długiej.

0: Zajrzyjmy jeszcze na moment do sportu. W nocy Robert Lewandowski strzelił swojego 3. gola w barwach Chicago Fire przeciwko, uwaga, Santos Laguna. No ja rozumiem, że z innymi drużynami. No ja rozumiem, że wcześniej strzelał drużynom piłkarskim, no, ale że teraz za zepsute samochody się wziął?
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
3: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Biojarmark znów przyciągnął mieszkańców pysznymi nowościami oraz zbliża się Festiwal Przedsiębiorczości. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. To była kolejna odsłona włocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku Pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła. Mówi Joanna Seklecka, prezes Stowarzyszenia Włocławska Strefa Natury, Pasieka Pszczele Wzgórze.
3: Wyjątkowo zawsze od jesieni w pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna i robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie, zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody, bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe, pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Wiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest.
2: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele Pieczone i Wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu. Mówi Beata Karolczyk, Pieczone i Wędzone.
4: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie. Następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury.
2: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo. Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku. Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. 2 dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji. W dniach 21-22 sierpnia we Włocławku odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie. Mówi Jakub Gierczyc, Włocławskie Centrum Biznesu.
5: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Włocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której włocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18.
2: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Włocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Włocławskim Centrum Biznesu.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Robert Lewandowski zaczyna strzelać w tym Chicago. Trzecią bramkę dzisiaj w nocy zdobył. Krótko mówiąc, Robert powoli przyswaja się do strzelania bramek, mimo że na boisku towarzyszą mu gracze nie Bayernu czy Barcelony, tylko poziom raczej polskiej ekstraklasy. I jest dla nas nadzieja, w kadrze może się to przydać.
1: Reklama. W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czy będzie nocna prohibicja w całym kraju? Prokuratorskie postępowanie w sprawie afery z pieniędzmi dla Powodzian i poszukiwania dużego kota w powiecie ciechanowskim. To może być puma. Miriam Lipińska, sejmowa jedność ponad podziałami w sprawie nocnej prohibicji w całym kraju. Posłanka Wioletta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia twierdzi, że za jest także prezydent. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka.
2: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję, mówi Wioletta Tomczak z Polski 2050.
3: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
2: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
3: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
2: Posłowie przepisami zajmą się jesienią.
1: Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy na usuwanie skutków powodzi sprzed 2 lat. To konsekwencja doniesień Wirtualnej Polski. Portal poinformował, że 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł twierdzi, że nie ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z odpowiedzialną za rozdzielanie wsparcia wiceprezeską agencji, działaczką KO. Władze partii już zawiesiły kobietę. W sprawie przygląda się też CBA. Trwają poszukiwania pumy zauważonej na Mazowszu w powiecie ciechanowskim w okolicy wsi Osiek Wólka. Na zwierzę natrafił myśliwy i emerytowany weterynarz. Dużego kota, który może być pumą, zaobserwował przez lornetkę termowizyjną. Leśnicy wysłali w teren pracowników.
4: Teraz służby gminne porozumienie ze strażą leśną udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
1: Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych terenów, by zachowali ostrożność, nie wchodzili do lasów i pilnowali dzieci. Operatorzy sieci energetycznych przygotowują się na zaćmienie słońca. Spektakularne zjawisko już pojutrze. Nad Polską będzie ono częściowe i dojdzie do niego po 19, więc nie będzie miało wielkiego wpływu na pracę fotowoltaiki. Ale w całym europejskim systemie zaćmienie będzie odczuwalne, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
5: Od wielu miesięcy trwają przygotowania do tego, żeby zapewnić bezpieczną pracę połączonych systemów w czasie zaćmienia.
1: Zaćmienie będzie najbardziej odczuwalne dla sieci energetycznych na południu Europy. Wars wychodzi z pociągów i od września otwiera własny hotel w Warszawie. W obiekcie ma też działać restauracja z dobrze znanym menu, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsa.
6: Będziemy na pewno serwować to, co jest lubiane i to, co jest popularne rzeczywiście i znane z pociągów, ale będziemy też dopasowywać się do potrzeb klientów. Klienci mają różne potrzeby, różne wymagania. Jesteśmy pewnie gotowi sprostać przeróżnym wyzwaniom kulinarnym.
1: Na gości będzie czekać 50 pokoi.
7: Sponsorem prognozy.

0: mody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Popołudnie, wieczór i noc, burzowe w większości regionów, a na termometrach maksymalnie od 24 stopni na Pomorzu, przez 30 na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
3: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
4: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie.
5: Kojarzycie Kevina samego w domu? Głupie pytanie, no na pewno kojarzysz Kevina, nie? To uwaga, Macaulay Culkin, który grał Kevina, ogłosił, że chciałby wrócić do tej roli. No i stworzyć nowy film, tym razem o dorosłym Kevinie. No aktor dobija już do 50. Tym razem może być nie Kevin sam w domu, ale odwrotnie. Koszmar każdego dorosłego. Cała rodzina zjeżdża się na święta do niego.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy teraz do świata piłki nożnej. Jedna z największych gwiazd ostatnich lat na całym świecie, czyli Mohamed Salah, odchodzi z Liverpoolu i przechodzi, i tutaj wielkie zaskoczenie, do Ligi Tureckiej, do Trabzonsporu. Jednak jeszcze większe zaskoczenie to, jeżeli się poczyta bonusy, jakie ma dostawać do pensji. Uwaga, 5000 euro miesięcznie na papier toaletowy. 5000 euro na miesiąc na papier toaletowy. Musiałem powtórzyć, bo aż sam nie wierzę. No. Turcy ewidentnie uważają, że Salahowi kebaby mogą zaszkodzić.
1: Reklama.
2: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
3: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: się.
1: Reklama.
2: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
3: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OWE Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z OWE Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
1: Po reklamie.
4: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
5: Istotna inwestycja dotycząca bursy szkolnej oraz pracowity weekend służb mundurowych. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
6: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy, tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich, bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
5: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do bursy. Z bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków. Mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka, oficer prasowy KMP we Włocławku.
7: Weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Włocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
5: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu. Mówi brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy PSP we Włocławku. roku.
0: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców.
5: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu. Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych.
4: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: co się liczy, kochani? No kasa się liczy, a wiadomo już, ile wyniesie minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2027 roku. Za kilka miesięcy to minimalne wynagrodzenie to będzie 4950 zł. No i powiem teraz słowo, które zmienia wszystko. Brutto. To 3% więcej niż obecnie. Jakaś stówka na rękę. Nie wydajcie na głupoty.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: województwach warmińsko-mazurskim, a także w części kujawsko-pomorskiego, w tym w Grudziądzu, w tym Łomży i Suwałk, a także Mazowsza. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W ich trakcie będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Komisja Europejska dała właśnie zielone światło na wypłatę blisko 8 miliardów euro w ramach piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku Polska kupiła też blisko 90 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta istnieje już od 2015 roku, ale jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
1: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być z korzyścią dla pacjenta.
0: Początkowo karty eDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Rewolucja żywieniowa w szkołach. Od nowego roku zmieniają się zasady żywienia w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zgodnie z nowymi zaleceniami, co najmniej raz w tygodniu, dzieci zjedzą posiłek z roślin strączkowych, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
2: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
0: Ma być też mniej cukru i przetworzonych produktów. Z kolei ze szkolnych sklepików i automatów znikną batoniki i chipsy, a zamiast nich pojawią się świeże owoce i warzywa. Nie warto zostawiać na piątek załatwiania spraw w skarbówce. Zarówno urzędy skarbowe, jak i izby administracji skarbowej będą tego dnia nieczynne. 14 sierpnia urzędnicy odbierają wolne za święto przypadające w sobotę. Podatnicy będą natomiast mogli korzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie można załatwić większość spraw online. PKP Intercity wydłuża pociągi w swoich najpopularniejszych połączeniach, czyli tych nad morze i w góry. Składy z dodatkowymi wagonami będą kursować od 13 do 17 sierpnia. Jednocześnie w związku z upałami przewoźnik przedłużył do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dziś upalnie, na termometrach od 24 stopni na Pomorzu, przez 30 na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Dolnym Śląsku. Ale w niemal całym kraju po południu i wieczorem zagrzmi. Najbardziej intensywne burze będą w północno-wschodniej części kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
5: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
6: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
7: Wow!
6: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
4: Po reklamie.
8: Jesteśmy po 17:00, gorące poniedziałkowe popołudnie we Włocławku i na Kujawach. Gorąco, no i gorące też są przeboje na naszej antenie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu. Przypomnę, dzisiaj do wygrania była duża pizza z jednej z włocławskich pizzerii. Kto wygrał i co odpowiedział na konkursowy?

0: Kochani, wracam do naszego dzisiejszego konkursu. Przypomnę, do zgarnięcia była duża pizza z jednej z włocławskich pizzerii. No i pytałem się na naszym radiowym Facebooku, gdzie na pizzę w plener? W naszym regionie. Jakie miejsce byście wybrali, żeby sobie opałaszować takiego przysmaka w plenerze? Oczywiście przy dobrej pogodzie. No i duża pizza dzisiaj leci do Ani, która napisała, że gdyby miała wybrać jedno miejsce w regionie, to nie szukałaby tłumów ani najbardziej znanej atrakcji, pojechałaby nad jezioro Łuba do takiego zakątka, który można odkryć trochę po swojemu. Przyznam szczerze, ja uwielbiam jezioro Łuba, ja się wychowywałem i do dziś mieszkam niedaleko tego jeziora, więc ujęła mnie ta odpowiedź bardzo. Zresztą ona jest długa i szczegółowa, zajrzyjcie na naszego radiowego fejsa, tam na pewno ją znajdziecie. Natomiast kolejna okazja do zgarnięcia dużej pizzy w kolejny poniedziałek, w smacznej godzinie od 13:00. W każdy poniedziałek rusza nasz konkurs, obecność przy odbiorniku obowiązkowa.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego. Telefon 602 523 347.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Mimo że poniedziałek to dzień bardzo wyczekiwany w wielu domach, 10 dzień sierpnia, czyli wiadomo, u wielu z nas dzień wypłaty. Problem jest taki, że wypłata wpada na nasze konto, widzi, że są wakacje, ale widzi też, że za moment wrzesień, już wyprawka, szkoła, te sprawy. No i nagrałem nawet dźwięk, jaki wydaje wypłata po tym, gdy wpadnie i zaraz wypada z naszego konta. Jak kubica dosłownie.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie.

0: kilkanaście minut do 18:00, popołudnie poniedziałkowe, popołudnie trwa bardzo gorące, jutro już będzie chłodniej. My oczywiście niezmiennie cały czas gramy najgorętsze przeboje specjalnie dla Ciebie. Filip Waćkowski, dzięki za dzisiaj, do jutra, do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
1: Po reklamie W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zmiany w systemie alertów RCB zapowiada Ministerstwo Obrony. Już ponad 27 tysięcy osób chce odwołania prezydenta stolicy. Powiemy też o nowych lokatorach gdańskiego ZOO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją na Ukrainie podrywane zostaną nasze myśliwce, będą wysyłane o tym informacje SMS-em, zapowiada wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelenia wysłano wówczas F-16, jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.

0: Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności. Przez ponad tydzień zebrano 27,5 tysiąca podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, poinformował inicjator akcji Maciej Wilk. Dodał, że do jego akcji codziennie dołączają nowe osoby i otwierane są kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia również pocztą. Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. Kraków w najbliższym czasie może mocno utknąć w korkach. Ruszył remont wiaduktu w ciągu Alei 29 listopada, jednej z najważniejszych tras prowadzących przez centrum miasta. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Katarzyna Młynarczyk.
1: Drogowcy wymieniają nawierzchnię na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada i na dojazdach, wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: To jest takie miejsce dosyć istotne z uwagi na to, że sporo osób tamtędy wjeżdża do Krakowa. To jest trasa, którą się jedzie z Warszawy, żeby wjechać na Aleję i przejechać na południe Krakowa, więc dosyć ważny obiekt komunikacyjny.
1: To nie koniec utrudnień. Zamknięta jest też łącznica z ulicy Pawiej w stronę Alei 29 listopada.
2: Co oznacza to dla kierowców? No przede wszystkim dłuższy czas przejazdu przez wiadukt, bo będziemy mieli jednak tylko połowę jego przekroju do dyspozycji.
1: Całość prac drogowcy chcą zakończyć 28 sierpnia, ale termin uzależniają od pogody.
0: 33 państwa odnotowały w tym roku najgorętszy lipiec w historii swoich pomiarów, poinformowała agencja AFP. Kilka regionów świata, zamieszkanych łącznie przez około 900 milionów ludzi, doświadczyło w tym miesiącu rekordowych temperatur. W Europie były to m.in. Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. W gdańskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły dwie samice, Maoli i Sahira. Na razie kocie mamy opiekują się młodymi w odosobnionym miejscu. Gdański ogród jest jedyną placówką w Polsce, która ma w swojej hodowli ten gatunek i od kilku lat z sukcesem go rozmnaża.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: 33 stopnie wciąż pokazują termometry w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Tam najcieplej. Najchłodniej jest w Suwałkach, 23 stopnie Celsjusza. Na południowym wschodzie sporo słońca, tylko niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz, miejscami również burze.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udało się to Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu, czyli trzykrotnemu złotemu medaliście Mistrzostw Starego Kontynentu. W eliminacjach najlepszy był reprezentant Czech Wołodymyr Mysliwczuk. Fajdek miał piąty wynik, finał jutro. Ozdobą pierwszego dnia zawodów będzie natomiast start Ewy Swobody na 100 metrów, ale na Alexander Stadium wystąpią wieczorem także państwo bukowieccy. Na rzutni kulą zobaczymy Konrada, a w sztafecie mieszanej 4x400 metrów pobiegnie najprawdopodobniej Natalia. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
6: W Birmingham będzie znów można narzekać na angielską pogodę, tym razem jednak z powodu fali upałów. Wysoka temperatura cieszy co prawda sprinterów oraz kapitan naszego zespołu Natalię Bukowiecką.
7: Myślę, że w ogóle większości zespołów taka pogoda odpowiada. No zdecydowanie większość ludzi woli biegać w ciepłym, to też pozwoli, myślę, że osiągnąć lepsze rezultaty.
6: Bukowiecka pobiegnie w finale sztafety mieszanej, ale o niespodziankę, jaką sprawiła wraz z drużyną na igrzyskach w Tokio, będzie ciężko. Skład uzupełni Maksymilian Szwed. On liczy przede wszystkim na bieg zespołowy.
8: Może być ciężko, jeżeli chodzi o indywidualny medal. Zobaczymy, co ten miks przyniesie, bo to nigdy nie wiadomo, jak w tych sztafetach.
6: W dobrej formie jest broniąca tytułu wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda, która na 100 metrów znów może dobiec na podium.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny król strzelców mundialu Kylian Mbappé wrócił dziś do treningów po 3-tygodniowej przerwie. Francuz ćwiczył m.in. z dwoma nowymi piłkarzami Realu, swoim rodakiem Ibrahimą Konate i hiszpańskim mistrzem świata Markiem Kukureją. A robili to pod okiem nowego trenera Jose Mourinho, który po 13 latach pracy w różnych klubach wrócił do Realu. Hiszpański klub ma w planach rozegranie 3 meczów przedsezonowych, m.in. w środę z Deportivo La Coruña. W La Liga królewscy po raz pierwszy zaprezentują się 22 sierpnia na wyjeździe z Espaniolem.

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zielone światło na wypłatę Polsce kolejnych miliardów z KPO. Kontrowersje wokół aresztu dla rolnika, który zniszczył asfalt, i silne trzęsienie ziemi nawiedziło Kolumbię. Paulina Nawrocka, zapraszam. Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów.

0: Kładoczny z Fundacji Helsińskiej uważa, że nie ma podstaw do tymczasowego aresztu.
1: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka i moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i myślę, że prokurator i sąd doskonale o tym wiedzą.
0: Rolnik był trzeźwy, ciągnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co najmniej 47 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. W regionie zawaliły się budynki, w których cały czas uwięzieni są ludzie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Kolumbijska służba geologiczna podała, że wstrząsy miały magnitudę 7,4. W pobliżu Aten wybuchł kolejny pożar. Walkę z żywiołem w Grecji utrudnia wiatr. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: Pierwszy pożar wybuchł 10 dni temu. Zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych przez wiatr. O prędkości nawet 130 km na godzinę. Ogień udało się ugasić dopiero po 5 dniach. Oprócz Attyki wysokie ostrzeżenia pożarowe obowiązują też na części Peloponezu i na Krecie. Grecja to obok Hiszpanii i Francji kraj szczególnie zagrożony pożarami w sezonie letnim. Południe Europy cierpi najbardziej na rosnących temperaturach, które są związane ze zmianami klimatu. Pożary i upały sieją spustoszenie, zabijają ludzi i zwierzęta, prowadzą do spadku dochodów z turystyki, uderzają także w rolnictwo.
0: Pożary szaleją też poza Europą, w zachodnich Stanach Zjednoczonych i zachodniej Kanadzie. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
3: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze nowy wymiar ekologiczny, czyli mało plastików.
0: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędruch.
4: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
0: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Do wieczora na południowym wschodzie utrzyma się jeszcze niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotny deszcz, miejscami również burza. Temperatura maksymalna od 22 stopni na wybrzeżu do 32 na południu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Europa, Azja i Ameryka Północna znów występują przeciwko Gianniemu Infantino. UEFA razem z AFC i CONCACAF wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziału w prawach do Mistrzostw Świata. Wprawdzie Infantino po protestach na razie zrezygnował z planów częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie, ale jego krytyka nie słabnie. Tym razem trzy znaczące konfederacje piłkarskie piszą, że Infantino utracił zaufanie, tu cytat, poprzez oszustwo i postawił się ponad kolektywem. Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuować karierę piłkarską w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Ostatnie 2 sezony Roberto spędził w Como, któremu pomógł zająć 4. miejsce w Serie A i awansować do Ligi Mistrzów. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinału. W nocy polskiego czasu o półfinał powalczy Iga Świątek, która ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w tym sezonie. Więcej o tym opowie teraz Błażej Kulesza.
8: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostiuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie.
9: Probably one of the best matches of the season.
8: Ta Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym trzysetowym boju lepsza była Świątek.
7: A spotkanie Świątek-Schneider o pierwszej w nocy polskiego czasu. Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Może zostać pierwszym afrykańskim miastem, które będzie gospodarzem tej imprezy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Alerty RCB dla 5 województw, możliwe braki prądu. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii. Strefa płatnego parkowania w Krakowie znów się powiększy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do mieszkańców 5 województw trafił alert RCB. To ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega też, że mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu. SMS-y trafiły do mieszkańców 5 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki. Jednak nie powinno to zagrozić dostawom energii. Zaćmienie widziane nad Polską będzie tylko częściowe. Najbardziej odczują je sieci energetyczne na południu Europy, ale są na to gotowe, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
2: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
1: Jak podaje ekspert, operatorzy sieci energetycznych w całej Europie przygotowują się do zaćmienia od kilku miesięcy. Chińskie służby ewakuowały ponad 1 000 000 osób. Przez wschodnią część kraju przechodzi właśnie tajfun Delfin. Przyniósł ulewny deszcz i wiatr przekraczający 160 km na godzinę. W wielu miejscach doszło do powodzi. Na szczęście mieszkańcy Chin umieją sobie radzić w takich sytuacjach, mówi dr Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
3: Są to jakby społeczności, które są przyzwyczajone, że one jakby w trybie ciągłym ze sobą współpracują. Więc jeżeli jest na przykład zarządzenie ewakuacji na danym obszarze, to te wspólnoty, one są nawykłe do współdziałania i do wzajemnych kontaktów.
1: Tropikalny cyklon wcześniej przeszedł także przez japońską prefekturę Okinawa, gdzie przeszło 50 tysięcy budynków zostało pozbawionych prądu. Wczoraj dotarł do Chin i według prognoz meteorologów utrzyma się do czwartku. Kraków zaciska parkingową pętlę. Od dziś obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski jest większy. Za postój trzeba płacić już w kolejnych częściach miasta, m.in. w rejonie Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego i Błoń. Katarzyna Młynarczyk.
4: Nowe granice strefy oznaczają przede wszystkim 3 nowe sektory C i powiększenie sektora B, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
5: Najbardziej charakterystyczna ulica, która została w tym aktualnym poszerzeniu strefy płatnego parkowania, włączona do tego obszaru, to jest Aleja 3 Maja.
4: Do tej pory była jedną z ulic, gdzie za darmo można było parkować najbliżej centrum.
5: 2 dodatkowe jeszcze obszary to jest obszar przyległy do Ronda Antoniego Matecznego oraz 3 wyznaczony ulicami Wilicką, Powstańców Wielkopolskich oraz Cmentarzem Podgórskim.
4: O poszerzenie strefy wnioskowali mieszkańcy, którzy mieli problem z zaparkowaniem samochodów pod swoimi domami.
1: W okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim myśliwy zaobserwował dużego kota, który może być pumą. Gminny zespół zarządzania kryzysowego zaapelował do mieszkańców okolicznych miejscowości o zachowanie ostrożności i nie wchodzenie do lasów. Poprosił również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof.

0: UEFA razem z AFC i CONCACAF wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziału w prawach do Mistrzostw Świata. Wprawdzie Infantino po protestach na razie zrezygnował z planów częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie, ale jego krytyka nie słabnie. Tym razem trzy znaczące konfederacje piłkarskie piszą, że Infantino utracił zaufanie, tu cytat, poprzez oszustwo i postawił się ponad kolektywem. Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuować karierę piłkarską w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Ostatnie 2 sezony Roberto spędził w Como, któremu pomógł zająć 4. miejsce w Serie A i awansować do Ligi Mistrzów. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinału. W nocy polskiego czasu o półfinał powalczy Iga Świątek, która ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w tym sezonie. Więcej o tym opowie teraz Błażej Kulesza.
1: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostiuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym 3-setowym boju lepsza była Świątek.
0: A spotkanie Świątek-Schneider o 1:00 w nocy polskiego czasu. Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Może zostać pierwszym afrykańskim miastem, które będzie gospodarzem tej imprezy. Stolica Kenii rywalizuje z Londynem, Rzymem i Monachium.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Po reklamie.
4: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Coraz bliżej ogólnopolskiego zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Już niemal 2000 ofiar wirusa Ebola w tym roku. I student ze Śląska, który chce pokonać w Puław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Paulina Nawrocka, zapraszam. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł zyskuje coraz szersze poparcie w parlamencie. Do tej pory zakazy sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. Maciej Kluczka.
2: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
3: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
2: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja.
1: Parlament proponuje planowane przepisy ma przyjąć jesienią. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała dziś Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor regionalny WHO w Afryce, Mohamed Jakub Janabi.
4: We don't have a license.
5: Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
1: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą, największą w historii. Wisła w Warszawie osiąga rekordowo niski poziom. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 103 cm. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego rekordu. Rzeka jednak nie wysycha. Nie można przez nią przechodzić suchą stopą, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
6: To nie oznacza, że Wisła ma taką głębokość. To jest jedynie pomiar od zera wodowskazu. I tutaj też ostrzegamy wszystkich, żeby nie próbować jednak wchodzić do Wisły, przekraczać ją pieszo, czy próbować przepłynąć. Z tego powodu, że są takie miejsca, gdzie ta głębokość będzie znacznie większa i zmniejszona ilość wody w samej rzece powoduje to, że nurt jest jeszcze trudniejszy do pokonania.
1: Eksperci uspokajają, że niski stan Wisły nie oznacza wyschnięcia rzeki ani bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Student Katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego Michał Tomaszowski rozpoczął realizację projektu Ocean's Seven, pokonując w Puław 33-kilometrowy kanał Catalina przez Los Angeles. 23-latek jako pierwszy Polak zamierza pokonać w Puław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Pokonanie pierwszej z nich zajęło mu 10 godzin i 12 minut. W przyszłym roku ma zamiar przepłynąć kanał La Manche. Do tej pory wyzwanie przepłynięcia w Puław 7 cieśnin pokonały 42 osoby.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy możliwe rozpogodzenia na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem, na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie, przez 15 w centrum, do 19 na południu kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Europa, Azja i Ameryka Północna znów występują przeciwko Gianniemu Infantino. UEFA razem z AFC i CONCACAF wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziału w prawach do Mistrzostw Świata. Wprawdzie Infantino po protestach na razie zrezygnował z planów częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie, ale jego krytyka nie słabnie. Tym razem trzy znaczące konfederacje piłkarskie piszą, że Infantino utracił zaufanie, tu cytat, poprzez oszustwo. zwycięstwo i postawił się ponad kolektywem. Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuować karierę piłkarską w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Ostatnie 2 sezony Roberto spędził w Como, któremu pomógł zająć 4. miejsce w Serie A i awansować do Ligi Mistrzów. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinału. W nocy polskiego czasu o półfinał powalczy Iga Świątek, która ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w tym sezonie. Więcej o tym opowie teraz Błażej Kulesza.
9: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostiuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ostrzeżenia przed burzami już dla 11 województw. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Iga Świątek dziś w nocy powalczy o awans do półfinału turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w 11 województwach. Najsilniejsze spodziewane są na północnym wschodzie. Tam może spaść do 55 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr osiągać w porywach 115 km na godzinę. Alert RCB trafił do mieszkańców 6 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują maksymalnie do 3 w nocy. Do 111 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii, poinformował prezydent tego kraju, Abelardo de la Espriella. Dodał, że 87 osób jest rannych i zawaliło się ponad 60 budynków. Cały czas trwa akcja ratownicza. Wstrząsy miały magnitudę 7,4. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Na zachodzie Kolumbii zamknięto dla ruchu 6 lotnisk cywilnych. Warszawski sanepid ustalił źródło zakażenia gruźlicą. Osoby, które miały z nim kontakt, objęto nadzorem, a te narażone skierowano do lekarzy. Tym samym przecięto drogi szerzenia się zakażenia, przekazała rzeczniczka sanepidu Katarzyna Dziurna, pytana o przypadek gruźlicy w jednym z przedszkoli. Dodała, że trwa dochodzenie epidemiologiczne. Osoba chora jest aktualnie izolowana, co wyklucza kolejne zachorowania. 19 wraków trafiło na listę obiektów, do których można nurkować bez specjalnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykaz obejmuje teraz 64 zatopione w Bałtyku jednostki i daje organizatorom podwodnych eksploracji zupełnie nowe możliwości. W Bałtyku, który nie ma ani raf koralowych, ani bujnego, kolorowego życia, to właśnie wraki są największą atrakcją, mówi Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
2: Wraki tak, jakby zostały zamrożone w czasie. Fakt, że teraz mamy możliwość zwiedzić wcześniej niedostępne pozycje, oznacza po prostu, że będziemy mieli więcej frajdy.
1: Wśród udostępnionych właśnie wraków znajdziemy okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinałów. Grono najlepszej ósemki uzupełniła rozstawiona z dwójką Jelena Rybakina. Tej nocy o półfinał powalczy Iga Świątek. Ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w sezonie. Do tej pory Kanada i Świątek nie szły ze sobą w parze, a turnieje nie były dla Polki zbyt szczęśliwe. Więcej Błażej Kulesza.
3: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostiuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym trzysetowym boju lepsza była Świątek.
1: A spotkanie Świątek-Schneider o 1 w nocy czasu polskiego.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy przelotne deszcz i burze, głównie na wschodzie i północnym wschodzie, lokalnie z gradem i porywami wiatru nawet do 100 km na godzinę. Od zachodu będzie się rozpogadzać od 12 do 19 stopni. W dzień przelotny deszcz jeszcze na północy i wschodzie, na termometrach od 18 stopni na północy, przez 22 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

wreszcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kąpiel

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

już czas. Nie chcę wojny ani łez. Nie patrz na mnie jak zbity pies.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A ma tu już. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na ty dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.